Tagawa draw. Usnał si set smeara prysktawa zob. Tagawa draw. Sitwe wito de svetet chliro ma wantro. Ayo, ukasrawat.